że będziesz lubić innego. Muża. Nasza laska leci jak splaszone konie.